0: Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: Moje Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: A o nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Bocian Krutek rozpoczął migrację na południe z Polski. Jego trasa jest śledzona dzięki zastosowanemu nadajnikowi GPS-AS. Krutek to znany ptak z miejscowości Krutynia, którego losy są obserwowane przez wielu ludzi od czasu ratowania go jako piskle. Ptak został odnaleziony wyczerpany zimą przez dwie osoby i trafił do ośrodka rehabilitacji, gdzie mógł dojść do siebie przed kolejną wyprawą. W wiadomościach międzynarodowych Hamas zaapelował do wspieranej przez Stany Zjednoczone Rady Pokoju o wywarciu presji na Izrael, aby zaakceptował plan pokojowy dla Strefy Gazy. Po spotkaniu w Egipcie z wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele Hamasu zadeklarowali gotowość do wdrożenia planu Donalda Trumpa. Izrael odrzucił jednak propozycję uwzględniającą rozbrojenie Hamasu i wycofanie wojsk izraelskich. Mimo że od października 2025 roku obowiązuje zawieszenie broni, obie strony konfliktu oskarżają się o jego naruszanie, a kolejne etapy rozejmu pozostają niewdrożone. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski, w tym w Gdańsku i Szczecinie, występują opady deszczu przy temperaturach od 13 do 15 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach kraju panuje sucha pogoda. W Warszawie termometry wskazują 15 stopni, natomiast w południowej części kraju, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano temperatury 16 i 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Dzień dobry, jak tam wasza pierwsza poranna kawa, czy też może jeszcze w łóżku? Pozwólcie, że będę wam towarzyszył przy porannym wstawaniu. Maciek Chorzowski, zapraszam, minęła szósta.

tutaj mamy dwa obozy u nas. Jedni piją kawę z mlekiem, drugi piją tylko i wyłącznie czarną. Ja jestem w tym obozie drugim, ale nie będę sobie robił żartów z tych, którzy z jakiegoś mi zupełnie nieznanego powodu leją do kawy mleko. Albo dosypują jeszcze nie wiadomo czego. No, zależy co się lubi. Wam polecam waszą ulubioną kawę oraz muzykę w moim Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku między granicą państwa a węzłem Szczecin-Zachód, zamknięta jest lewa jezdnia. Ruch odbywa się dwukierunkowo po jednym pasie z ograniczeniem prędkości. Na drodze ekspresowej S5 w rejonie miejscowości Ligota Piękna na odcinku od MOB Wisznia Mała do węzła Kryniczno występuje zwężenie jezdni do jednego pasa w związku z pracami budowlanymi. Autostrada A18 w okolicach węzła Olszyna jest objęta kontrolą graniczną. Na tym odcinku obowiązuje zwężenie jezdni, zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Gramy tu i teraz, a obok tego są jeszcze nasze social mediowe profile. Jest i Facebook, i YouTube, i Instagram. Wszędzie wystarczy wpisać Moje Radio 24. Jeśli chcesz, na pewno nas znajdziesz.

0: Moje Radio 24.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

Mam taki kubek z napisem, mam taki za dużo pracy, że nie wiem, w co mam ręce włożyć, w związku z tym nie zaczynam niczego. Czy też macie takie poranne kubki z motywującymi teoretycznie hasłami, które powinny pobudzać do działania, a nie pobudzają? Jakie są wasze ulubione napisy na naczyniach? Dajcie znać w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w rejonie Gdańska i Szczecina, występują opady deszczu przy temperaturze od 13 do 15 stopni Celsjusza. Podobna sytuacja panuje na zachodzie Polski, gdzie w Gorzowie również pada. W pozostałych regionach kraju pogoda jest sucha. W Warszawie i Poznaniu termometry wskazują na około 14 i 15 stopni Celsjusza. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowano temperatury między 16 a 17 stopniami, natomiast na północnym wschodzie, w okolicach Suwałk, jest obecnie 13 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne w całym kraju wynosi 1013 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry, oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Bocian Krutek rozpoczął migrację na południe z Polski. Jego trasa jest śledzona dzięki zastosowanemu nadajnikowi GPS-AS. Krutek to znany ptak z miejscowości Krutynia, którego losy są obserwowane przez wielu ludzi od czasu ratowania go jako piskle. Ptak został odnaleziony wyczerpany zimą przez dwie osoby i trafił do ośrodka rehabilitacji, gdzie mógł dojść do siebie przed kolejną wyprawą. W wiadomościach międzynarodowych Hamas zaapelował do wspieranej przez Stany Zjednoczone Rady Pokoju o wywarciu presji na Izrael, aby zaakceptował plan pokojowy dla Strefy Gazy. Po spotkaniu w Egipcie z wysłannikiem prezydenta Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele Hamasu zadeklarowali gotowość do wdrożenia planu Donalda Trumpa. Izrael odrzucił jednak propozycję uwzględniającą rozbrojenie Hamasu i wycofanie wojsk izraelskich. Mimo że od października 2025 roku obowiązuje zawieszenie broni, obie strony konfliktu oskarżają się o jego naruszanie, a kolejne etapy rozejmu pozostają niewdrożone. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występują opady deszczu przy temperaturach od 13 do 15 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach Polski panuje sucha pogoda. W Warszawie i Poznaniu termometry wskazują 13 i 15 stopni Celsjusza, natomiast we Wrocławiu i Krakowie temperatura wynosi od 16 do 17 stopni Celsjusza. Na wschodzie kraju, w Suwałkach i Rzeszowie, notuje się temperatury od 13 do 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

większych firmach, żeby nie powiedzieć korpo, zdarza się takie coś, co wymaga śledztwa, porannego śledztwa w kuchni. Przychodzisz do pracy, wkładasz sobie śniadanie do lodóweczki, zjem za godzinkę, albo jogurt. Wracasz i nie ma ani jogurtu, ani kanapeczki, ani nawet tego kawałka sera. Tutaj potrzebne jest chyba biurowe CSI.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku od Pokarwiany do Pietrzykowic w kierunku Zgorzelec, obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S10 między węzłem Wałcz Wschód a węzłem Witankowo zamknięta jest jezdnia prawa. Ruch dwukierunkowy poprowadzony jest jezdnią lewą. Na drodze krajowej DOKA 29 w miejscowości Krosno-Odrzański wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych na ulicach Chrobrego, Trakt Książęcy oraz Bohaterów Wojska Polskiego. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

W zasadzie to ja tylko teraz tak na chwileczkę chciałem wam serdecznie podziękować za to, że wybraliście moje radio 24 Rado na towarzysza o tej porze. Polski język, trudny język. W każdym razie bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam do 10:00.

Zdarza się, że poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi sobie w obiad. W Polsce mamy przyjęty zwyczaj obiadokolacji, ale śniadania obiadów jeszcze nie widziałem.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnym i zachodnim pasie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, występuje opad deszczu przy temperaturach od 13 do 15 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach Polski, w tym w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz Rzeszowie, panuje sucha pogoda. Temperatury w tych miejscach wahają się od 13 do 17 stopni Celsjusza. W całym kraju odnotowano słaby wiatr.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Nad Polskę zbliża się poważne załamanie pogody, które ma nastąpić w najbliższych dniach. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują wystąpienie burz, intensywnych opadów deszczu oraz gradobicia, szczególnie na południowym zachodzie oraz południu kraju. Przewidywane są również spadki temperatury w różnych regionach. We wtorek odnotuje się obniżenie temperatur do około 20 stopni Celsjusza w większości kraju. Prognozy wskazują na umiarkowane i duże zachmurzenie, a także możliwość wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz lokalnych burz. Ważna informacja dla sektora transportu lotniczego. Cywilne lotniska w Polsce nie posiadają systemów do neutralizacji dronów. Instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo powołują się na ograniczenia prawne, przez co obecne procedury polegają głównie na wykrywaniu urządzeń i informowaniu odpowiednich służb. Zarządzający lotniskami nie dysponują narzędziami do skutecznego unieszkodliwiania dronów. Eksperci alarmują o dużej luce w systemie bezpieczeństwa i wskazują na konieczność wprowadzenia kompleksowych rozwiązań oraz zmian prawnych w tym zakresie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnym i zachodnim pasie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występują opady przy temperaturach od 14 do 16 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach panuje sucha pogoda. W Warszawie temperatura wynosi 15 stopni, we Wrocławiu 17, a w Krakowie i Rzeszowie 18 stopni Celsjusza. Na Suwalkach odnotowano 14 stopni przy umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla kraju wynosi 1012 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24, minęła godzina 8. Wstajemy, a niektórzy to już pewnie siedzą w samochodzie i modlą się o to, żeby nie było korka, o ile w nim nie stoicie właśnie. Jeśli stoicie, dajcie głośniej.

może by tak bułka z awokado, albo łosoś, jeszcze sałata i pomidorki koktajlowe, albo może w drugą stronę, tylko i wyłącznie białko. Jak ja tak popatrzę na tego Instagrama i na te zdrowe śniadania, dziwne to. Mnie to czasami rano najbardziej się chce zjeść, panie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód zamknięta jest jezdnia lewa. Ruch przechodzi dwukierunkowo po jednym pasie i obowiązuje ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej 1 w okolicach Lędzin wprowadzono czasową organizację ruchu na czas prac budowlanych. Natomiast na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa w kierunku Wrocławia, obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z uwagi na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasem człowiek się zastanawia, czy robi wszystko dobrze, czy mógł inaczej, czy mógł lepiej, a potem leci ten jeden kawałek i nagle wszystko się prostuje. Nie dlatego, że zmienił rzeczywistość, dlatego, że zmienił nastawienie. O wasze nastawienie staramy się dbać w Moje Radio 24.

Czasami poranek kończy się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Śniadanio, obiad. Taka poranna obiado-kolacja. Dziwna sprawa, bo raczej w Polsce nie praktykowana, chociaż bardzo częsta. No, można to zastąpić i zjeść coś rano na mieście. Znacie dobre miejsca na śniadanie w waszych miastach? Napiszcie nam na Facebooku. Chętnie skorzystamy.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej części kraju, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 14 do 16 stopni Celsjusza, a towarzyszą jej opady deszczu przy słabym wietrze. Podobna sytuacja panuje w Gorzowie, gdzie termometry wskazują 15 stopni. W centralnej części kraju oraz na południu panuje sucha pogoda. W Warszawie mamy 15 stopni, we Wrocławiu 17, natomiast w Krakowie i Rzeszowie temperatura sięga 18 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowujemy 14 stopni przy umiarkowanym wietrze. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto teraz serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Służby ratunkowe walczą z potężnym pożarem na terenie Wysokich Fensów, który objął około 3000 hektarów. Sytuacja jest poważna i wymusiła ewakuację kilku miejscowości położonych po obu stronach granicy belgijsko-niemieckiej. W akcji ratowniczej bierze udział kilkuset strażaków, wspieranych przez samoloty oraz śmigłowce, a także lokalnych rolników. Z wiadomości zagranicznych. Doszło do tragicznego wypadku autokaru jadącego z Belo Horizonte do Rio de Janeiro. W pobliżu miasta Petropolis pojazd należący do spółki Estrela Guia Turismo przewrócił się na bok na górzystym odcinku trasy. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło co najmniej 10 osób, a 39 zostało rannych. Według ustaleń śledczych przyczyną katastrofy mogło być niewłaściwe oznakowanie miejsca, w którym wykonywane były roboty drogowe. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi od 15 do 17 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz Gorzowie, deszcz pada intensywniej. W Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują od 16 do 18 stopni. Na południu i wschodzie Polski, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura oscyluje między 18 a 19 stopniami Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1012 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

moje Radio 24, minęła 9, jest poniedziałek, na szczęście albo na nieszczęście, oby ten poniedziałek nie był taki, jak pokazywali w jednym ze znanych polskich filmów.

0: A może dzisiaj było tak, że się obudziłeś, patrzysz, a tutaj o matko, o córko, o rany, to już? I trzeba od razu przejść w tryb naddźwiękowy. Jeśli tak, szybko, szybko, czasu mało. Zostań z mojej radio. Check this out.
1: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku od węzła Włocławek Północ do węzła Toruń Południe w kierunku Gdańska zajęty jest pas lewy. Na drodze ekspresowej S6 w rejonie węzła Gdańsk Południe trwają prace związane z budową obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta. Mogą wystąpić naprzemienne zwężenia łącznic na całym węźle. Prosimy o zachowanie ostrożności. Na autostradzie A4 węzeł Korczowa jest zamknięty w kierunku wjazdowym i zjazdowym do granicy państwa. Nawrótka do węzła została zlokalizowana na końcu odcinka. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Chciałem tylko serdecznie zaprosić na dziś, na godzinę 22, kiedy to odpalamy naszą rok godzinę. To zdecydowanie coś dla tych, którzy pamiętają może Jarocin, choć niekoniecznie brali w nim udział. Wiedzą, kim była Ania Ortodoks i czasami słuchali taty dilera. Zapraszam o 22.

A macie też tak czasem, że po pierwszej kawie wcale, a wcale nie jest lepiej i wręcz człowieka aż się, żeby wypić tą drugą? U mnie taki moment właśnie nadszedł. Wam też polecam waszą ulubioną oraz ulubioną muzykę w Moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości kraju utrzymuje się opad deszczu. W północnej i centralnej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Warszawie, temperatura wynosi od 15 do 17 stopni Celsjusza. Na południu, w okolicach Krakowa i Rzeszowa, termometry wskazują wartości między 18 a 19 stopniami. W regionie zachodnim, szczególnie w Poznaniu i Gorzowie, opady są bardziej intensywne. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi obecnie 1012 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, a spadł na
2: rok, godzina.
7: Mój tyle

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dzień dobry. Oto teraz serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Służby ratunkowe walczą z potężnym pożarem na terenie Wysokich Fensów, który objął około 3000 hektarów. Sytuacja jest poważna i wymusiła ewakuację kilku miejscowości położonych po obu stronach granicy belgijsko-niemieckiej. W akcji ratowniczej bierze udział kilkuset strażaków, wspieranych przez samoloty oraz śmigłowce, a także lokalnych rolników. Z wiadomości zagranicznych. Doszło do tragicznego wypadku autokaru jadącego z Belo Horizonte do Rio de Janeiro. W pobliżu miasta Petropolis pojazd należący do spółki Estrella Guia Turismo przewrócił się na bok na górzystym odcinku trasy. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło co najmniej 10 osób, a 39 zostało rannych. Według ustaleń śledczych przyczyną katastrofy mogło być niewłaściwe oznakowanie miejsca, w którym wykonywane były roboty drogowe. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju utrzymują się opady deszczu przy słabym wietrze. Na północy i zachodzie Polski, w Gdańsku, Szczecinie oraz Wrocławiu, temperatura wynosi od 16 do 19 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju Panin. W Warszawie i Krakowie termometry wskazują około 18 stopni. Najcieplej jest we wschodniej części kraju. W Rzeszowie odnotowano 21 stopni Celsjusza. W Poznaniu oraz w Gorzowie opady są szczególnie intensywne. Średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1012 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

nie lubię poniedziałków. Tak się utarło, tak się mówi. A może ten poniedziałek wcale nie będzie taki zły. Tu moje Radio 24. Jest po 10:00.

Jedzenie smakuje lepiej z dobrą muzyką. Serio. Nieważne, czy to szybki obiad, czy coś porządniejszego. Jeśli w tle leci coś dobrego, to nawet zwykły dzień robi się trochę bardziej jakby ludzki. Tak więc spróbuj już dziś. Zostaw radio włączone, a najlepiej zostaw włączone moje Radio 24.

0: And anybody who take the bottle of Johnny Walker Black, better bring it back, yeah?
1: My friend said I'll stop with the roof.
2: Chcesz wejść na antenę bez gadania z prowadzącym? To się akurat da zrobić. 22 602 0068. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer ponownie 22 602 0068.

No, bycie fit w wieku 35 plus to sztuka przetrwania. W wieku 40 plus to już jest survival. Tu jest walka o olimpijskie niemalże medale. Jeśli udało wam się dzisiaj nie zasnąć przed końcem wiadomości, to jesteście mistrzami. Doceniamy to, co mamy i lecimy z kolejną porcją hitów w Moje Radio 20.

0: Puni hemelja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

To moje Radio 24. Chciałbym serdecznie zaprosić Was do zajrzenia na naszego YouTube'a. Tam znajdziecie wszystkie programy, które codziennie po 19 w moje Radio 24 możecie usłyszeć, z tym, że nie trzeba czekać, są na życzenie. Nie uprawiamy żebrania o suby ani o lajki, natomiast jeżeli chcielibyście skomentować, to bardzo chętnie. Odpowiadamy na wszystkie.

Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny Moje Radio 24. Tragedia na Węgrzech dotknęła polską społeczność religijną. Muzyk Skinty Chaba był jednym z pierwszych świadków wypadku autokaru z pielgrzymami powracającymi z Medjugorje. Pojazd wpadł do rowu, a pasażerowie znaleźli się na pasie awaryjnym oraz przy ogrodzeniu. W wyniku zdarzenia zginęło 12 osób, 10 zostało ciężko rannych. Władze Polski i Węgier ściśle współpracują w celu zapewnienia opieki medycznej oraz transportu poszkodowanych do kraju. Szpitale na Podkarpaciu przygotowują się na przyjęcie osób wymagających pomocy medycznej. Zapowiadamy również harmonogram działań dla poszczególnych województw zaplanowany na przełom stycznia i lutego 2027 roku. Od 18 do 31 stycznia terminy te obejmują województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie oraz opolskie. W okresie od 1 do 14 lutego harmonogram obejmuje województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie i lubelskie. Ostatni etap, trwający od 15 do 28 lutego, obejmuje województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz małopolskie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski aktualnie występuje lekki deszcz oraz słaby wiatr. Na północy kraju, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują odpowiednio 16 i 19 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju – Panin. W Warszawie temperatura wynosi 18 stopni, podczas gdy w Poznaniu opady są bardziej intensywne przy 16 stopniach. Z kolei na południu Polski, w Krakowie i Rzeszowie, odnotowujemy temperatury od 18 do 21 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24, minęła 11:00, rozpoczynamy godzinę pełną największych hitów. Zapraszam.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dobry wieczór. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Ekspert Michał Fischer ocenił ataki na magazyny firmy Wilberis jako element szerszej strategii Ukrainy, uderzającej jednocześnie w rosyjską gospodarkę i logistykę. Według analizy Fischera zniszczenie infrastruktury może zakłócić nie tylko handel i transport, ale również przepływ towarów objętych sankcjami oraz wsparcie logistyczne dla rosyjskiej armii. Fischer wskazuje, że skutki ataków uderzają w interesy rosyjskich elit, co może prowadzić do narastania presji i napięć we wnętrzu systemu władzy w Rosji. W kolejnych wiadomościach Agnes Forsthofer, pełniąca obowiązki prezydent Węgier, odpowiedziała w mediach społecznościowych na tragiczny wypadek polskiego autobusu. W zdarzeniu na autostradzie M3 śmierć poniosło 12 osób wśród pielgrzymów wracających z Medjugorje. Obecnie 10 osób znajduje się w stanie krytycznym. Miejscowość Forsthofer podkreśliła, że życie jest darem i należy doceniać każdą chwilę, mimo trudności. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura w Krośnie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości regionów Polski towarzyszy obecnie deszcz. W Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi od 18 do 19 stopni Celsjusza. W Warszawie oraz we Wrocławiu termometry wskazują 20 stopni. W Poznaniu i Gorzowie opady są znacznie intensywniejsze. Na południu i wschodnim krańcu kraju, w Krakowie, Suwałkach i Rzeszowie, temperatury wahają się od 17 do 22 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No, moi drodzy, minęła 12. Miałem zaśpiewać wam Hey Now, ale tego nie zrobię. Zamiast tego przed nami cała godzina tylko i wyłącznie polskiej muzyki. Zostańcie z nami.

0: Lecimy dalej na południe Mazowsza, tam gdzie dolina rzeki Radomki spokojnie przecina rolniczy krajobraz powiatu radomskiego. Przed nami Jedlińsk, miejscowość, której nazwa brzmi miękko, ale kryje w sobie siłę dawnych puszcz i surowość jednego z najbardziej niezwykłych obrzędów w Polsce. Z góry widać wyraźnie, że nazwa nie jest przypadkowa. Jodły, które niegdyś dominowały w tutejszym krajobrazie, wciąż gdzieniegdzie strzelają ku niebu. To echo dawnych lasów i herbów rodu Jedlińskich, założycieli prywatnego miasta. W centrum panoramy dominuje sylwetka kościoła świętych apostołów Piotra i Andrzeja. Barokowa świątynia, odnowiona przez ród Załuskich, lśni białymi murami na tle czerwonych dachów. W jej wnętrzu spoczywają prochy wybitnych postaci dawnej Rzeczpospolitej, jakby duchowy fundament tej ziemi. Jednak to, co czyni Jedlińsk wyjątkowym w skali całej Europy, dzieje się tutaj raz w roku. W kusy wtorek, tuż przed Środą Popielcową, rynek zamienia się w scenę niezwykłego widowiska. To właśnie tutaj odbywa się ścięcie śmierci, jedyny taki obrzęd w Polsce. Mieszkańcy wcielają się w rolę kata, sędziego i samej kostuchy, by dokonać symbolicznego sądu nad złem. Historia miesza się tu z teatrem, a dawne prawo magdeburskie z ludową wyobraźnią. Patrząc z góry na układ ulic i rynku, łatwo dostrzec harmonię dawnego miasteczka szlacheckiego. Szlaki handlowe i dawna poczta konna ustąpiły miejsca nowoczesnej infrastrukturze, ale duch starego Mazowsza wciąż jest tu wyraźnie obecny. Jedlińsk to nie tylko punkt na mapie, to miejsce, gdzie czas mierzy się dźwiękiem kościelnych dzwonów i rytmem corocznego sądu nad śmiercią.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Mój

0: Godzina codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Dobry wieczór. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Ekspert Michał Fischer ocenił ataki na magazyny firmy Wilberis jako element szerszej strategii Ukrainy, uderzającej jednocześnie w rosyjską gospodarkę i logistykę. Według analizy Fischera zniszczenie infrastruktury może zakłócić nie tylko handel i transport, ale również przepływ towarów objętych sankcjami oraz wsparcie logistyczne dla rosyjskiej armii. Fischer wskazuje, że skutki ataków uderzają w interesy rosyjskich elit, co może prowadzić do narastania presji i napięć we wnętrzu systemu władzy w Rosji. W kolejnych wiadomościach Agnes Forsthofer, pełniąca obowiązki prezydent Węgier, odpowiedziała w mediach społecznościowych na tragiczny wypadek polskiego autobusu. W zdarzeniu na autostradzie M3 śmierć poniosło 12 osób wśród pielgrzymów wracających z Medjugorje. Obecnie 10 osób znajduje się w stanie krytycznym. Miejscowość Forsthofer podkreśliła, że życie jest darem i należy doceniać każdą chwilę, mimo trudności. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura w Krośnie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W całym kraju odnotowujemy temperatury w granicach 20 stopni Celsjusza oraz opady deszczu. W Warszawie termometr pokazuje 22 stopnie, a w Rzeszowie 23 stopnie. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi 20 stopni. W południowej części kraju, w Krakowie, jest 19 stopni. W Poznaniu oraz Gorzowiu występuje intensywny deszcz. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Minęła 13, czas rozpocząć pozdrowienia i dedykacje, jak to się staromodnie mówiło, w moje Radio 24. Numer telefonu 22 602 0068. Śmiało dzwońcie, nagrajcie swoje pozdrowienia lub cokolwiek, co tam macie do powiedzenia. Możecie także wybrać sobie piosenkę. Maciek Chorzowski, zapraszam do 16.

Od już telefon przesunąłem, żeby lepiej spać. Brzmi super, gdyby nie fakt, że wieczór to jest jedyny czas, kiedy ja mogę w spokoju sprawdzić wszystko, co przegapiłem w ciągu dnia. Trochę jak błędne koło, prawda? No ale przynajmniej muzyka jest dobra.

0: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

Chcesz zrobić komuś niespodziankę na antenie? Da się. 22 602 00 68. Działaj teraz. Numer 22 602 00 68.

Wszyscy chcą produktywności, zwłaszcza w poniedziałek, ale nikt nie chce poniedziałku. A produktywności w poniedziałek to już zupełnie nikt nie chce. Dlatego dobrze mieć radio, które robi swoje i przynajmniej nie marudzi.

Samo południe normalnie powinien być chyba hejnał zwierzy mariackiej, ale u nas jest polska godzina. Całe 60 minut tylko polskich, najbardziej znanych, najlepiej dobranych kawałków. Zapraszam serdecznie.

Słuchasz Moje Radio 24. Z kwiatu w Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W powiecie wielickim doszło do poważnego wypadku komunikacyjnego w miejscowości Łazany. Doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego z busem, w wyniku którego ranni zostali 40-letni mężczyzna oraz 16-letni chłopiec. Strażacy wykorzystali specjalistyczne narzędzia hydrauliczne, aby wydobyć poszkodowanych z pojazdu. Droga wojewódzka nr 966 została całkowicie zablokowana na czas działań ratunkowych, podczas których służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. W wiadomościach zagranicznych donoszą media o awarii technicznej na pokładzie amerykańskiego niszczyciela USS Benfold. Usterka wpłynęła na funkcjonowanie kuchni, toalet, klimatyzacji oraz systemu zaopatrzenia w wodę pitną. Okręt otrzymał pomoc od innych jednostek i powrócił do służby 8 sierpnia. Sytuacja ta wywołała w Stanach Zjednoczonych debatę na temat warunków bytowych marynarzy, w tym doniesień o pogorszonym stanie psychicznym załóg oraz braku produktów pierwszej potrzeby na okręcie USS Abraham Lincoln. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 20 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, termometry wskazują 20 stopni przy lekkim deszczu. W centralnej części kraju, w Warszawie, temperatura wynosi 22 stopnie. W Poznaniu oraz Gorzowie występują obecnie intensywne opady. Z kolei na południu, w Krakowie i Rzeszowie, panuje deszczowa aura przy temperaturze od 22 do 23 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1011 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: Minęła godzina 14 w moje Radio 24, cały czas pod numerem telefonu 602-0068, kierunkowy do Warszawy 22. Czekamy na wasze muzyczne pozdrowienia i dedykacje. 22 602 0068.

A w moje Radio 24 od 11 do 12 każdego dnia największe gwiazdy światowego popu i rocka. Od Tiny Turner przez Genesis, a na Meridian kończąc. Pojawią się także bardziej nieoczywiści wykonawcy. Zapraszam na 11.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

dzień idzie średnio, to znaczy, że jest całkiem normalnie. Nie ma się za bardzo czym przejmować. Jutro będzie lepiej, ale na pewno nie będzie tak samo. My zajmiemy się tym, żeby przynajmniej ten dzień brzmiał dobrze. Słuchasz Moje Radio 24.

Masz swoją ulubioną piosenkę i chcesz ją komuś zadedykować? 22 602 0068. Nagraj się i lecisz. 22 602 0068.

0: sweater. It's just polyester, but you like her better. Wish I were.
1: Wbijaj na antenę przez telefon. Dzwoń 22 602 00 68 i wybierz kawałek. Powtórzę, 22 602 00 68.

0: Rok godzina.
1: Rok godzina.
0: Rok godzina.
1: Rok godzina. Rok
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W powiecie wielickim doszło do poważnego wypadku komunikacyjnego w miejscowości Łazany. Doszło tam do zderzenia samochodu ciężarowego z busem, w wyniku którego ranni zostali 40-letni mężczyzna oraz 16-letni chłopiec. Strażacy wykorzystali specjalistyczne narzędzia hydrauliczne, aby wydobyć poszkodowanych z pojazdu. Droga wojewódzka nr 966 została całkowicie zablokowana na czas działań ratunkowych, podczas których służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. W wiadomościach zagranicznych donoszą media o awarii technicznej na pokładzie amerykańskiego niszczyciela USS Benfold. Usterka wpłynęła na funkcjonowanie kuchni, toalet, klimatyzacji oraz systemu zaopatrzenia w wodę pitną. Okręt otrzymał pomoc od innych jednostek i powrócił do służby 8 sierpnia. Sytuacja ta wywołała w Stanach Zjednoczonych debatę na temat warunków bytowych marynarzy, w tym doniesień o pogorszonym stanie psychicznym załóg oraz braku produktów pierwszej potrzeby na okręcie USS Abraham Lincoln. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski aktualnie występuje lekki deszcz. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 18 do 20 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie i Wrocławiu, termometry wskazują odpowiednio 22 oraz 24 stopnie. W Poznaniu i Gorzowie opady są intensywniejsze. Na południu, w Krakowie i Rzeszowie, temperatura oscyluje wokół 22 stopni Celsjusza. Natomiast na północnym wschodzie, w okolicach Suwałk, odnotowujemy umiarkowany wiatr przy 20 stopniach Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

moje Radio 24, jest godzina chwila po 15. Mało precyzyjny jestem dzisiaj, prawda? Ale precyzyjnie i na pamięć znam numer telefonu 22 602 0068. Zachęcam, zadzwońcie, nagrajcie swoje życzenia, wybierzcie piosenkę, a ja już za moment zagram ją na naszej antenie.

Zrób klimat w radiu swoim własnym głosem. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów numer już teraz. Numer do studia 22 602 0068.

Nie musisz być gwiazdą, żeby wejść na antenę. Wystarczy, że trafisz w numer 22 602 00 68. Resztę zrobi magia albo przypadek. 22 602 00 68.

To jest moje Radio 24. Twój głos, twoja muzyka. I guess for now you've got the last laugh.

Codziennie o 21:00 w moje Radio 24 piosenki, które mają coś do powiedzenia. Historia jednej piosenki. Jaka? Sprawdź sam po 9:00.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W wiadomościach zagranicznych pojawiają się doniesienia o znaczących korzyściach płynących z porozumień handlowych, gdzie blok Mercosur jest określany jako istotna żyła złota dla Amerykanów. W kraju najnowsze badania opinii publicznej, przeprowadzone przez UC Research, ujawniają głębokie podziały społeczne w kwestii przyszłej koalicji rządzącej. Blisko 40% Polaków deklaruje, że zagłosowałoby na wspólną listę partii tworzących obecną koalicję rządzącą. Jednak niemal tak samo duża grupa osób opowiada się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Według szczegółowych wyników badania 21% badanych przychylnie odnosi się do wspólnej listy, z czego 17,8% deklaruje zdecydowanie tak. Po stronie przeciwników opowiedziało się łącznie 37,2% badanych, przy czym 24,9% osób wybrało odpowiedź zdecydowanie nie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymuje się opad deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 16 do 21 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, szczególnie w Poznaniu oraz Gorzowie, deszcz pada intensywnie. Z kolei w południowej Polsce oraz w Warszawie termometry wskazują wartości od 24 do 25 stopni Celsjusza przy lekkim opadzie. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1010 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

i zrobiła się czwarta. Ci, którzy są w pracy jeszcze przez godzinkę, no to ci mają fajnie. Tych z drugiej zmiany pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że towarzyszyć wam będzie moje Radio 24.

W moje Radio 24 codziennie o 11 przed południem gramy tylko i wyłącznie polskie piosenki. Znajdziecie i Lady Punk, znajdziecie Comę, ale pojawią się też Pin, czy powiedzmy Sana. Zapraszam, posłuchajcie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Przemyśl a przejściem granicznym Korczowa, trwa remont nawierzchni. Pojazdy o masie powyżej 3,5 ton mają zakaz wjazdu w kierunku Korczowej. Wyznaczono dla nich objazd przez drogi Duka 77 oraz Dika 94. Na drodze ekspresowej S7 na węźle Tokarnia prowadzone są roboty krótkotrwające przy naprawie punktów świetlnych. Na drodze krajowej Duka 66 między Brańskiem a Bielskiem Podlaskim ze względu na ograniczoną skrajnię na obiekcie mostowym prędkość jest ograniczona do 40 km na godzinę. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeśli masz dziś ochotę nic nie robić, to jest całkiem uczciwe podejście. Ty nie rób nic, a my i tak będziemy grać bez oceniania. Zostań z moje Radio 24.

No, motywacyjne cytaty, moi drodzy, TED Talks i tego typu rzeczy są bardzo fajne przez pierwsze 5 minut. A potem liczy się to, co masz w głowie i często to, co masz na głowie w swoich słuchawkach. Najlepiej, żeby to było moje Radio 24.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W wiadomościach zagranicznych pojawiają się doniesienia o znaczących korzyściach płynących z porozumień handlowych, gdzie blok Mercosur jest określany jako istotna żyła złota dla Amerykanów. W kraju najnowsze badania opinii publicznej, przeprowadzone przez UC Research, ujawniają głębokie podziały społeczne w kwestii przyszłej koalicji rządzącej. Blisko 40% Polaków deklaruje, że zagłosowałoby na wspólną listę partii tworzących obecną koalicję rządzącą. Jednak niemal tak samo duża grupa osób opowiada się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Według szczegółowych wyników badania 21% badanych przychylnie odnosi się do wspólnej listy, z czego 17,8% deklaruje zdecydowanie tak. Po stronie przeciwników opowiedziało się łącznie 37,2% badanych, przy czym 24,9% osób wybrało odpowiedź zdecydowanie nie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie odnotowujemy temperatury od 19 do 25 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie występuje lekki deszcz przy słabym wietrze. W Poznaniu oraz w Gorzowie opady są intensywne. W stolicy temperatura wynosi 24 stopnie Celsjusza. Południowa część kraju, w tym Kraków i Wrocław, jest najcieplejsza. Termometry wskazują tu 25 stopni. Na wschodzie, w Suwałkach i Rzeszowie, odnotowujemy 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24. Pilnujemy, żebyście spokojnie dotarli do domu i niech towarzyszy wam nasza muzyka. Minęła piąta.

Pakowanie walizki to test na inteligencję, którego nie zdaję od 20 lat. Zawsze biorę za dużo, a potem przez tydzień chodzę w tym samym swetrze. Może w tym roku uda się spakować tylko w jedną torbę, ale kto wierzy w takie cuda? Zastanawiając się nad tym, proponuję posłuchać kolejnego numeru w mojej Radio 24.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, zamknięto jezdnię lewą w kierunku Berlina. Ruch został przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na jezdnię prawą. Obowiązuje ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej S7 w okolicach węzła Brzegi prowadzone są roboty naprawcze punktów świetlnych. Na autostradzie A4 między węzłem Bolesławiec a węzłem Krzyżowa w kierunku Wrocławia obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybicie w nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

Nie jesteśmy tylko w głośnikach, jesteśmy też w Twoim telefonie. Dołącz do naszej społeczności na Facebooku i miej realny wpływ na to, co gramy. To moje Radio 24.

Jeśli właśnie odkładasz coś na później, to gratulacje, jesteś w klubie. My też odkładamy na później, całkiem często, głównie słabe kawałki. Staramy się, żeby u nas szły tylko te dobre. Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: W wiadomościach zagranicznych pojawiają się doniesienia o znaczących korzyściach płynących z porozumień handlowych, gdzie blok Mercosur jest określany jako istotna żyła złota dla Amerykanów. W kraju najnowsze badania opinii publicznej, przeprowadzone przez UC Research, ujawniają głębokie podziały społeczne w kwestii przyszłej koalicji rządzącej. Blisko 40% Polaków deklaruje, że zagłosowałoby na wspólną listę partii tworzących obecną koalicję rządzącą. Jednak niemal tak samo duża grupa osób opowiada się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Według szczegółowych wyników badania 21% badanych przychylnie odnosi się do wspólnej listy, z czego 17,8% deklaruje zdecydowanie tak. Po stronie przeciwników opowiedziało się łącznie 37,2% badanych, przy czym 24,9% osób wybrało odpowiedź zdecydowanie nie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i wschodniej części kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Suwałkach, temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu i umiarkowanym wietrze. W Poznaniu i Gorzu odnotowujemy znacznie intensywniejsze opady. Stolica, Warszawa, może liczyć sobie na 23 stopnie Celsjusza i lekki deszcz. Z kolei w południowej części Polski, w Krakowie, termometry wskazują 25 stopni, natomiast w Rzeszowie jest 21 stopień przy lekkich opadach.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Jest szósta. Dotarliście już do domu? Ja się zaraz będę zbierał. A przed nami między innymi jeszcze Mazowsze w dwie minuty, to za godzinkę, a potem historię wielu piosenek. Zostańcie z mojej Radio 24.

Znajdź 15 minut dla siebie, mówili. Będzie fajnie, mówili. Czasem te 15 minut to jedyny moment, kiedy nikt nie woła o pomoc, nie chce obiadu, ani nie pyta, gdzie są klucze. Celebrujmy te chwile samotności w łazience. Muzyka.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Łany a węzłem Bojków, prowadzone są prace koszenia pasa rozdziału, co powoduje lokalne zajęcie lewego pasa ruchu. Na drodze ekspresowej S17 w okolicach obwodnicy Garwolina trwa remont nawierzchni. Na drodze krajowej do K22, na moście granicznym nad Odrą w Kostrzynie nad Odrą, obowiązują istotne utrudnienia. Ograniczenie dopuszczalnej masy całkowitej do 3,5 ton, ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierujący pojazdami o masie powyżej 3,5 ton powinni skorzystać z dróg alternatywnych. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Moje Radio 24.

znasz ten moment, kiedy patrzysz na zegarek i liczysz minuty. Spokojnie, my to oczekiwanie umilimy czymś zdecydowanie lepszym niż cisza. Zostań z moje Radio 24.

Jeśli zastanawiasz się, co robimy poza anteną, to spokojnie i bez fajerwerków. Facebook, YouTube, Instagram, Moje Radio 24. Czasem zapowiedź, czasem fragment, a czasem po prostu cisza.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Cztery osoby zostały zatrzymane przez policję w Zadarze jako podejrzane o wywołanie pożarów na terenie Chorwacji. Wśród zatrzymanych znajdują się trzej obywatele Chorwacji narodowości serbskiej oraz jedna Polka. Według ustaleń śledczych sprawcy działali wspólnie i celowo doprowadzili do pożarów w 10 lokalizacjach w dniach 14 i 15 sierpnia. Podczas przeszukań zabezpieczono broń oraz urządzenia mobilne, a podejrzani zostali umieszczeni w areszcie. Węgierskie służby śledcze przeprowadziły przesłuchanie kierowcy autokaru z polskimi pielgrzymami po tragicznym wypadku. Kierowca został zatrzymany jako podejrzany i nie przedstawił jeszcze szczegółowych wyjaśnień. Policja zatrzymała jedynie osobę prowadzącą pojazd w momencie zdarzenia, podczas gdy drugi kierowca nie został uznany za odpowiedzialnego za wypadek. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną tragedii było zaśnięcie kierowcy, co doprowadziło do zjechania autokaru z drogi i jego przewrócenia się do rowu. W wyniku wypadku zginęło 12 dorosłych mieszkańców województwa podkarpackiego. 10 osób trafiło do szpitali w bardzo ciężkim stanie, a pozostali pasażerowie odnieśli lżejsze obrażenia. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodę przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce utrzymuje się lekki deszcz, choć intensywność opadów różni się w zależności od regionu. Na północy, w okolicach Gdańska i Szczecina, temperatura wynosi od 18 do 19 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie, termometry wskazują 24 stopnie. Z kolei w Poznaniu i Gorzowie opady są znacznie intensywniejsze. Południe Polski jest cieplejsze. W Krakowie odnotowano 25 stopni, a w Rzeszowie 22 stopnie. We Wrocławiu opadom towarzyszy dość silny wiatr. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1009 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

minęła siódma po południu. Zatem rozpoczynamy Mazowsze w całą godzinę. Cała godzina lotu nad mazowieckimi miejscowościami. Małymi, dużymi. Posłuchaj i sprawdź, czy byliśmy już także u Ciebie.

0: 2 minuty.
1: Zmieniamy perspektywę i lecimy nad zachodnie krańce regionu, tam gdzie lasy przysuskie gęstnieją, a horyzont zamyka dolina rzeki Drzewiczki. Z wysokości wyraźnie widać, jak siatka pól i zielonych masywów układa się w spokojny, harmonijny wzór, w którego sercu drzemie Rusinów. Naszą uwagę od razu przyciąga geometryczny porządek ukryty w starodrzewie. To zespół pałacowo-parkowy, perła XVIII-wiecznej architektury, która z góry wygląda jak elegancki salon przeniesiony wprost na mazowiecką wieś. Schodzimy niżej, nad dach pałacu Urszuli z Morsztynów Dębińskiej. Widzimy charakterystyczny mansardowy dach i białe elewacje lśniące w słońcu na tle soczystej zieleni parku. Projekt królewskiego architekta Ferdynanda Naxa przetrwał tu niemal w nienaruszonej formie, przypominając o czasach, gdy Rusinów tętnił życiem wyższych sfer. Lecąc nad ryzalitem pałacu, niemal dotykamy wzrokiem kartusza z herbami Rawicz i Leliwa. To zapisana w kamieniu historia rodu, który ukształtował to miejsce. Dzisiejszy park, choć spokojniejszy niż 2 stulecia temu, wciąż zachowuje ducha dawnych rezydencji. Drzewa zdają się tu szeptać opowieść o starościnie wolbromskiej i jej gościach. Przenosimy się nad wieżę kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Strzelista sylwetka świątyni dominuje nad okolicą, wyznaczając pionową oś całego Rusinowa. Z góry widać, jak czerwień cegły i rytm neogotyckich łuków przecinają błękit nieba. To tutaj bije duchowe serce gminy, a surowa architektura kościoła kontrastuje z lekką, barokowo-klasycystyczną formą pałacu. Pod nami Drzewiczka, meandrująca na obrzeżach miejscowości. Z lotu ptaka przypomina srebrną nić rzuconą wśród łąk. To jej wody od wieków dawały życie i wyznaczały granice posiadłości. Wzdłuż jej brzegów czas zwalnia jeszcze bardziej. Tutaj natura nie musi się z nikim ścigać. Rusinów to miejsce, w którym wielka historia spotyka się z sielską codziennością. Z jednej strony magnacka elegancja i herby wplecione w kamienne detale, z drugiej szum starych dębów i spokój rzeki płynącej własnym rytmem. Mazowsze dyskretne, dostojne i wciąż czekające na odkrycie.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy na południowy zachód Mazowsza. Tutaj równina zaczyna falować, a na horyzoncie pojawiają się lasy i wzgórza Garbu Gielniowskiego. Z lotu ptaka widzimy mozaikę pól, która nagle ustępuje zwartej zabudowie miasteczka o niezwykłym rodowodzie. Przed nami Przysucha, miejsce, w którym przez wieki spotykały się 3 narody i 3 religie. Zniżamy lot nad centrum. Nad miastem góruje klasycystyczny kościół świętego Jana Nepomucena. Kilka ulic dalej wznoszą się mury dawnej synagogi, jednej z największych w regionie. Z lotu ptaka widać wyraźnie, jak te 2 światy przez lata współistniały obok siebie. Handel, rzemiosło i codzienne życie splatały się tu w jeden rytm. Kierujemy obiektyw w stronę dworu Dębińskich. To tutaj urodził się Oskar Kolberg, człowiek, który zapisał kulturę ludową Polski. W cieniu starych drzew parku wciąż można poczuć atmosferę epoki romantyzmu. Jakby nad alejkami unosiły się dźwięki mazurków i oberków. Przysucha to jednak także woda i lasy. Lecimy wzdłuż rzeki Radomki, która prowadzi nas do zalewów Toporni. Błękitna tafla wody otoczona sosnowymi lasami to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku w regionie. Zniżamy lot nad rynek. W dni targowe miasto przypomina o swoim handlowym rodowodzie. Gwar, kolory i spotkania mieszkańców tworzą żywy obraz Przysuchy. To miasto dialogu między historią wielu kultur a spokojem świętokrzyskich lasów. Mazowsze w swojej najbardziej wielowymiarowej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Słuchasz Moje Radio 24.
1: Serdeczne pozdrowienia dla moich rodziców z okazji 47. rocznicy ślubu. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam serdecznie, córka Dorota.

0: 2 minuty.
1: Lecimy na wschodni kraniec regionu, tam gdzie Mazowsze przegląda się w szerokim lustrze królowej polskich rzek. Z góry widać wyraźnie, jak Wisła, niczym potężna błękitna wstęga, rzeźbi tutaj krajobraz. Oddziela wysokie, wapienne skarpy od piaszczystych łach. To właśnie tutaj, na styku wody i lądu, drzemie Solec nad Wisłą. Miasteczko, które kiedyś tętniło życiem wielkiego portu, a dziś zachwyca ciszą. Przed nami panorama, która zapiera dech. Nad miastem górują ruiny zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego. Z lotu ptaka, baszty i fragmenty murów wyglądają jak geometryczne rysy na zielonym wzgórzu, świadectwo dawnej potęgi, która strzegła wiślanego handlu. Schodzimy niżej nad ciche uliczki układające się w niemal niezmieniony od stuleci plan. W sercu miasteczka stoi gotycki kościół farny w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny z XIV wieku. Jego jasne mury kontrastują z błękitem nieba. Tuż obok dawny klasztor reformatów. Ukryty za murami sprawia wrażenie miejsca, w którym czas zatrzymał się w XVII wieku. Kierujemy obiektyw w stronę Wisły. To ona jest sercem Solca. Lecąc nisko nad wodą, mijamy piaszczyste wyspy i dzikie zarośla, dom rzadkich ptaków. Dziś to miejsce odpoczynku dla wędkarzy i nielicznych turystów szukających ciszy. Solec nad Wisłą nie musi krzyczeć, by zachwycać. On po prostu trwa, dumny ze swojej historii i piękna natury. To miejsce spotkania dwóch światów, surowych wapiennych skał i zamkowych ruin oraz miękkiego, wiślanego piasku i spokojnych sadów. Mazowsze w swojej najbardziej szlachetnej i spokojnej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kierunek i lecimy tam, gdzie piaszczyste wydmy spotykają się z gęstym, żywicznym oddechem lasu. Przed nami Garbatka Letnisko, miejscowość, która już samą nazwą obiecuje wytchnienie. Z lotu ptaka Garbatka nie przypomina typowej osady. To raczej ogromny park, w który ktoś z niezwykłą precyzją wkomponował architekturę. Między wiekowymi sosnami dostrzegamy drewniane wille z werandami i stromymi dachami. To pamiątka po czasach międzywojennych, kiedy mieszkańcy Radomia i Warszawy przyjeżdżali tu odpocząć od miejskiego zgiełku. Sercem tej zielonej enklawy jest Polanka, rozległy teren rekreacyjny. Z góry wygląda jak naturalny amfiteatr. Ścieżki wiją się między drzewami, prowadząc ku wodzie i dalej w stronę rezerwatu Brzeźniczka. Garbatka zawdzięcza swój rozwój także kolei. To właśnie linia kolejowa przywiozła tu pierwszych letników, którzy odkrywali wyjątkowy mikroklimat tej puszczańskiej osady. Dziś Garbatka Letnisko pozostaje miejscem, gdzie czas płynie wolniej, odmierzany szumem iglastych koron i zapachem żywicy unoszącym się nad lasem. To mazowiecka oaza, w której letnisko nie jest tylko nazwą, ale prawdziwym stanem ducha.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: proszę, w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą sady i pola. Krajobraz nagle się otwiera. Przed nami jedna z najpiękniejszych dolin rzecznych w Polsce. Nowe Miasto nad Pilicą. Miejscowość, która od stuleci przegląda się w nurcie rzeki. Łączy w sobie klimat letniska, powagę sakrum i ślady militarnej historii. Choć nazwa sugeruje coś nowego, korzenie sięgają XIV wieku. A ducha tego miejsca nie złamała żadna zawierucha. Z góry Nowe Miasto wygląda jak uporządkowana mozaika. Dominują czerwone dachy zespołu klasztornego kapucynów. To miejsce wyjątkowe, związane z błogosławionym Honoratem Koźmińskim, który właśnie stąd, w ukryciu, odbudowywał życie zakonne w trudnych czasach zaborów. Obok zielone serce miasta, zabytkowy park i klasycystyczny pałac. Ale Nowe Miasto ma też drugą twarz, której jednak nie możemy wam pokazać i to nie bez powodu. Tuż obok historycznego centrum rozciąga się ogromna przestrzeń dawnego lotniska wojskowego. Betonowa wstęga, z której kiedyś startowały myśliwce. Był pomysł, żeby zrobić tu miasteczko filmowe. Miało być jak Hollywood pod Radomiem. No i jak to u nas, wyszło jak wyszło. Industrialny kontrast dla spokojnej Doliny Pilicy. I właśnie w tym kontraście tkwi jego siła. Nowe Miasto to balans między naturą a infrastrukturą, między ciszą rzeki a historią zapisaną w murach, między duchowością a energią ludzi, którzy przyjeżdżają tu odpocząć. To miejsce, które nie ogląda się za siebie, ale też niczego nie zapomina.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331.
3: Kotłyna Pelec. Drewno, drewno. Drewno Pelec. Najlepsze ceny i fachowy montaż.
2: Nex Energia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
4: Cztery osoby zostały zatrzymane przez policję za darze jako podejrzane o wywołanie pożarów na terenie Chorwacji. Wśród zatrzymanych znajdują się trzej obywatele Chorwacji narodowości serbskiej oraz jedna Polka. Według ustaleń śledczych sprawcy działali wspólnie i celowo doprowadzili do pożarów w 10 lokalizacjach w dniach 14 i 15 sierpnia. Podczas przeszukań zabezpieczono broń oraz urządzenia mobilne, a podejrzani zostali umieszczeni w areszcie. Węgierskie służby śledcze przeprowadziły przesłuchanie kierowcy autokaru z polskimi pielgrzymami po tragicznym wypadku. Kierowca został zatrzymany jako podejrzany i nie przedstawił jeszcze szczegółowych wyjaśnień. Policja zatrzymała jedynie osobę prowadzącą pojazd w momencie zdarzenia, podczas gdy drugi kierowca nie został uznany za odpowiedzialnego za wypadek. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną tragedii było zaśnięcie kierowcy, co doprowadziło do zjechania autokaru z drogi i jego przewrócenia się do rowu. W wyniku wypadku zginęło 12 dorosłych mieszkańców województwa podkarpackiego. 10 osób trafiło do szpitali w bardzo ciężkim stanie, a pozostali pasażerowie odnieśli lżejsze obrażenia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu regionach Polski występuje obecnie lekki deszcz. W Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza, natomiast w Warszawie odnotowujemy 23 stopnie. Na południu kraju, w Krakowie, termometr pokazuje 24 stopnie. W regionach zachodnich oraz centralnych, w Gorzowie i Poznaniu, opady są intensywniejsze, a temperatura wynosi odpowiednio 16 i 15 stopni Celsjusza.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 21. Słuchasz moje Radio 24, a my kontynuujemy opowiadać wam historię wielu starannie wybranych piosenek. Zostańcie z nami.
2: Może już chcę.

0: Matusze w dwie minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż niejeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Check this out.
1: Twój głos.
2: Twoja muzyka.
1: Moje radio.

0: dwie minuty. Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.
1: Mazowsze w dwie minuty.

0: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew Szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: maseczkę w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawny.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

Minęła 21. Słuchasz moje Radio 24, a my kontynuujemy opowiadać wam historię wielu starannie wybranych piosenek. Zostańcie z nami.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do 1992 roku. To nie był łatwy czas dla polskiego rocka, ale pewien zespół z Torunia postanowił uderzyć z nową, ostrzejszą siłą. Mowa oczywiście o Kobranocce. Na tapecie singiel, który dla wielu jest synonimem ich twórczości. Hipisówka. Ale za tym numerem kryje się historia płyty Ku nieboskłonom, która była dla zespołu prawdziwym przełomem. Po wcześniejszych, bardziej punkowych i lirycznych albumach Kobranocka w 1992 postawiła na mocniejsze riffowe brzmienie, bardzo w duchu tamtej dekady. Hipisówka stała się wizytówką tej nowej drogi i symbolicznym powrotem zespołu w wielkim stylu. A Jarocin? Kto był, ten pamięta. To był ten moment. Publiczność została porwana, a utwór urósł do rangi hymnu festiwalu. Energia, charakterystyczny tekst, rockowy pazur i nuta nostalgii. To wszystko się tu zgadzało. Autorem wielu kultowych tekstów zespołu był Andrzej Marek Michorzewski, a hipisówka do dziś brzmi tak, jakby powstała wczoraj. Czas poczuć te wibracje jeszcze raz. Przed nami ponadczasowa hipisówka Kobranocki. Można dać głośniej.

0: Historia jednej piosenki.
1: Wyobraź sobie Londyn, rok 2006. Chorągiewki na dachu, dźwięk starego soulu w głośnikach i wokalistka, która wie, że będzie musiała uderzyć prosto w to odczucie. To Amy Winehouse, a piosenka, którą za chwilę usłyszysz, Back to Black, nie jest kolejnym radiowym hitem. To osobisty manifest bólu, utraty i powrotu do ciemności, którą znamy zbyt dobrze. Amy pisała ten kawałek razem z Markiem Ronsonem. Nagrali go między Nowym Jorkiem a Londynem. Tytuł Back to Black nie oznacza tylko powrotu do krawata czy czarnego garnituru. To powrót do ciemności, emocjonalnej, depresyjnej, pełnej żalu. Back to what's familiar, jak mówią analizy. Muzyka? Retro soul. Girl groupie z lat 60. Brzmienie podskórnie radosne, ale tekst przerażający. We only say goodbye with words, I died 100 times. Kilka tych wersów mówi więcej niż setki wywiadów. Kiedy usłyszysz ten utwór, zamknij oczy na chwilę, pomyśl o tym, ile siły trzeba, by śpiewać o utracie i jednocześnie mieć głos, który wznosi się ponad wszystko. To nie tylko ballada, to surowe świadectwo. A teraz zapraszam Cię do tej historii w moje Radio 24. Usłyszysz, jak Amy Winehouse wchodzi w moment, w którym mówi: You go back to her and I go back to black. I wydobywa z siebie dźwięk, który zostanie z nami na długo.

0: Historia jednej piosenki.
1: Ich troje to zjawisko o statucie narodowego guilty pleasure. Nikt nie słuchał, a każdy znał. I w 2001 roku, gdy na albumie Ad 4 pojawiło się Wypijmy za to, Polska powiedziała: dobra, trudno, śpiewamy. Autorem piosenki nie był Wiśniewski, a Peter Plate, połowa niemieckiego duetu Rosenstolz, lubianego i szanowanego w Berlinie na długo przed tym, zanim wymyśliliśmy fryzurę Wiśniewskiego w kolorze, dokładnie nie wiadomo co to jest, ale świeci. Tekst Wiśni, szczery, nieowijany, bez filtra. Krytycy wieszali psy za promowanie hedonizmu, papierosa tuż po i szampana tuż przed. Ale fani wiedzieli swoje. Ten numer był prawdziwy w czasach, gdy MTV, Bravo i telefonia Idea robiły z dorastania roller coaster w 8 bitach. A nie była to piosenka o stylu życia, to był styl przeżywania życia, kiedy pierwszy SMS kocham, zapisany w Nokii 3030, miał rangę przysięgi małżeńskiej, a strzałka do Ani czy Piotrusia była romantycznym akcentem najwyższej próby. A więc zamknij oczy, jesteś znowu na trzepaku, trochę za wcześnie po piwie, trochę za poważnie w emocjach. W moje Radio 24 ich troje, wypijmy za to.

0: jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja z Przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W Moje Radio 24, hej i przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój ptysiu miętowy. Zsyłam

Zatem to nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: mi Hemelja Dziga. Styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
1: Moje Radio 24.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

0: szczęścia. Uśmiechem od ducha chroń przed sobą samym tym, co nie chce słuchać. Hienami, małpami, gadami, szczurami, kundlami, bitami, jak w kryptowalutach.
1: Ale
0: nadal gubię się czasem, a to tylko echa dawnych słów. Leżę już za mną na dnie, a tak bałem się, że nie ucieknę. Tak bałem się, że nie ucieknę.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się.
2: Przyda się.
1: Konieczne jest wszystkiego spróbować.
0: To jest Moje Radio 24.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie